0: Capris.
1: Številka ena na obali.
0: Številka ena na obali.
2: Katy Perry.
3: Capris je zakon.
2: Številka ena na obali.